altańskich, gdzie przez dziurkę od klucza o świcie możesz dojrzeć w pierwszych blaskach słońca bazylikę di San Pietro.